powstała. Verdict jest najzdrowo, fałszy geroi. Fałszy geroi.